0: Bravo Antonio, sedaj vabim na oder Roko Radanović. Roko prihaja iz Frankovići. Samo zaupaj publiki, kaj boš odigral?
1: Djeca ljubavi.

0: Bravo Antonio, sedaj vabim na oder Roko Radanović. Roko prihaja iz Frankovići. Samo zaupaj publiki, kaj boš odigral?
1: Gdje sa ljubavi?